Jestem sobie warszawianka, nie jadam kaszanki, abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki, abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki.

Jakbym przyszedł do Sanoka, 10 dni zaklekano na večeriu, piszałem z parochom, do mnie daleko było i nie chodzeniem się było wernuty, bo trzeba było wiadomo być na bohosłużeniu. Im się zrobił, ale ja sam. Sam im się zrobił. Co si tam, jaki su bobarki im nalipił, fizołu, zwarił i tak dalej. Sam do sebe im chwarił. Wesoły świat. Wiu jest, dokoli wylił sam, dnes, po tych dniach, jak po rokach, cieś widuju. Nius jest do chyży wylejnu połonnist, po najbich chwarił. Witajcie po łazniku, na wy odpowiadał sobie sam. Zo studni zabytoj gustu werchninu masło żółte nius jest. Kusał jest zupczyk czestku zo Sleską. Gwarił jest odcze nasz, choć raz nie pro ucho człowiecze, a pro duszu swoju słuchajuczu.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drochy słuchacze Łemkiwskiego Radia LMFM. Besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy Obzeracz przyrody. Zaczynamy waszą przyrodniczą audycję, w której beru was na różne wandriłki. Odkrywamy przyrodnicze zakutyny Polszczy, Łemkowiny, świta, no, weloch regioniu. No i znate, że w tej teperyśnej serii 20 odtynki to besiduju wam pronacjonalne parki w Polszczy. No i de dneska pojechamy na zachód Polszczy do Lubuskiego województwa, budeme chladaty nacjonalnego parku Ustia Warty. No właśnie, de nachodzić się tot nacjonalny park tak dokładni, de trzeba chladaty joho na mapach. No to właśnie, beremy mapu i pozeramy na zachód derżawy, na lubuskie województwo i zaraz przy chranyci z Niemcami w powitach gorzowskim, słubickim i sulęcińskim nachodzi się właśnie Nacjonalny Park Ustia Warty. W chranyciach parku nachodzą się tereny czterech gmin: Kostrzyny nad Odrą, Witnycia, Słońsk i Górzyca. No i Warta płynę przez seredynu nacjonalnego parku i dylit joho na dwie czasty. Obszyr, jaka nachodzi się na prawym brzegu Warty, znaczy po północnej stronie, to polder, a południowa część parku to jest zalewowa obszyr. No i Nacjonalny Park Ustia Warty był zaklikany 1 lipca 2001 roku. Jest najmłodszym nacjonalnym parkom w Polsce i no to beruczy właśnie to tu chwilu, tot moment, w którym besiduju to ty słowa. I park maje powierzchnię chneżska 8000 hektariów. No jaki jest symbol? Jaki jest symbol toho parku? Od momentu joho zaklekania była to hus welyka, gatunok, który w wielkich stadach, w wielkich grupach pojawiał się na joho obszyri w czas takich perelotiu. Od kwietnia 2020 roku jest to hus tundrowa. A czom taka zmina? No to przez fakt, że w medze czasie był wyróżniony nowy gatunek,

zniewalają dziś. Hałas i bełkot, nawet kompresory w radiu są tak skalibrowane, że cisza nie ma żadnych szans. Stała się brudnym szumem, względnie szumnym.

Wernulyzm pomuzyczni perervitirvat program obzeracz przyrody i chneska wandrujemy po nacjonalnym parku Ustia Warty. No i koli posmotrymy na tot park, jaki nachodzi się na zachodzie Polszczy, to dozrymy się odraz, że jest tam bars płasko, że tot landschaft jest płaski i faktycznie liżnycia wysoty medzie najniższą, a najwyższą toczką w parku to lem parochmetriu, a park do najmniejszych nie należy. Takie ukształtowania, taka rizba terenu wynika z toho, że park nachodzi się na terasi Warty, właśnie w dolinie, w takiej płaskiej dolinie Warty i bilszy z parku to są łuky, to są pastwyska, to są rozlewyska. Jest to taki teren pił naturalny, bo okrem toho, że syle przyrody kształtowały joho, to też człowiek. No i właśnie zmiany, które zrobił człowiek, a to były medze inczyma regulacji RIK, to były też no, osnuwania terenu dla rolnych upraw, no to zmieniło landschaft i wychladać właśnie tak jak chneska. W paroch miściach możemy dozryty się tam powrotu przyrody do toho perszoho charakteru, pojawiają się na nowo liczne lisy, pojawiają się tak nadriczne lisy, tak łuchy, no tak, ale przede wszystkim bilszy z tej powierzchni to jest taka otwarta prostyr, która jest bardzo taka przyjazna dla wielkiej kiłkosty ptachiu, gatunki ptachiu i to właśnie one są w Nacjonalnym Parku Ustia Warty najważniejsze, to te ptachy jest bardzo tłumni tam o każdej pory roku. Lista gatunków, które pojawiają się w parku, to już około 280 pozycji. Czas ptachiu wybrali to park, żeby to było miejsce gnizdowania. To około 180 gatunków ptachiu, właśnie to są gnizdujące ptachy, ale dla weloch to też jest po prostu ważny przystanek w czas sztorycznych migracji na jar i na osen. No właśnie, bardzo często to jest takie miejsce od początku dla ptachiu w drodze do i z teplych dzierżaw. Bardzo wieloch gatunków ptachiu też wede w parku zimu. No i zatem, jak lubię te ptachy z te takimi amatorami ornitologami, to jak najbardziej warto pojechać do toho parku. No a to ta rizba terenu jest bardzo interesująca, bo też ma związek z taką dalszą, dawniejszą historią, geologiczną historią, związaną z ledowniką, z ledownikową erą i właśnie prototu temu, choć wam bilsze powisty, po krótkiej muzycznej perwi. Posłuchamy teper Suzanny Jaroj, a pak wertam do was.

Słuchate obzeracza przyrody. Skończyła się muzyczna przerwa i wertamy do Nacjonalnego Parku Ustia Warty, który jest bardzo osobliwym, wyjątkowym miejscem na mapie Polski, bo to jest miejsce, gdzie relaksują się, odpoczywają gatunki ptachów, jakie migrują na osenna jar. No i to Nacjonalny Park znajduje się w takiej toruńsko-eberswaldzkiej Pradolini. Pradolina to ta woznykała w czas ledownikowej ery. Właśnie było to w ostatnich milionach, poślednich milionach roku. Tołdy właśnie ledownik przykrywał północną połowę Polszczy, no i wody rik, które płynęły z południa, no dochodziły do takiego czoła ledownika, tot blokował im dalszy dorochu, ale i też jednoczasowo prochodziło topnienia ledu z najbardziej nachodziaczych się na południe fragmentów ledownika, no i tołdy wzdłuż jego czoła łuczyły się wody z toho topnienia ledu i z rik z południa i one tworzyły taką wielką prariku. Płynęła ona na zachód i właśnie robiła taką szeroką, płaską dolinę. W tej chwili przez tą dolinę płynę między innymi Warta. Możemy toho dozryty się, kiedy budemy w parku i posmotrymy na piłnicz i na południe. W tych napriamach lekko możemy dostrzeżyć się takich wałowatych chorok. Takie małe chorki tam są. No i to są takie terasy doliny i morenowe chory. No i są to właśnie takie chranyci pradoliny. No i pomiędzy nima na szerokosty 35 km płynęła to ta prarika w czas ledownikowej epoki, ledownikowej ery. I to ta pradolina oczywiście dzieli się na paroch odtynkił zwanych kotlinami, no a dokładniej Nacjonalny Park Ustia Warty znajduje się w Gorzowskiej Kotlini. Zatem tiż to nelem ptachy, ale i tiż wyjątkowa ciekawa rizba terenu właśnie, że to Ustia Warty nachodzić się w takiej pradolinii z czasu, kiedy to ledowniki istnowały w Europie i klimat był ciłkom inczy. No i już znamy, co takiego ciekawego jest i czym charakteryzuje się tot Nacjonalny Park, a gdzie konkretnie możemy tam pojechać, gdzie są turystyczne szlaki, może widokowe wieży i tak dalsze. Takie fakty, takie informacje zdradzę wam po muzycznej przerwie.

0: Moi drodzy słuchacze, jesteśmy w Nacjonalnym Parku Ustia Warty. No i doznajmy się, że możemy tam najty jak turysty. No, możemy najty właśnie widokowe wieży, platformy. To są bardzo dobre miejsca, żeby obserwować przyrodę parku. Da kotry z to tych wież są nachodziać się przy przyrodniczych steżkach. Inczym możemy zwidaty bez konieczności dołszoho spaceru. Przyrodnicze steżki i tak spacerowe steżki to jest najlepszy sposób eksplorowania Nacjonalnego Parku Ustia Warty. To te steżki są oznakowane w terenie i mają też tablici, są tablici na wzdłuż do tych steżok. No i przypominam, że to te przyrodnicze steżki są oznakowane inaczej jak takie szlaki w Niskim Beskidii. To są białe kwadraty z takim kolorowym paską iduczym z liwoho hirnoho rocha do prawoho nyżnoho i kolory paski są różne dla różnych steżok. Spacerowe steżki to też są kwadraty, ale podzielone na dwa takie trykutniki. Jeden jest biały, a jeden jest w kolorii danej spacerowej steżki. Zatem no, możecie tam najty właśnie tak steżki, które będą westy was przez najbardziej ciekawe zakutyny tego parku. I na premier możecie pojechać sobie i przyjechać i pochodzić po przyrodniczej steżce Ptasim Szlakom. To ta steżka wede przez jedne z najbardziej atrakcyjnych w parku terenów hnizdowania ptachiu. Najlepszym terminom, czasom, żeby skorzystać z tej steżki jest jar i osen. Turysty, no, kiedy budete takim turystom na tej steżce, to majte przy sobie lornetku i atlas ptachiu. To ta steżka nie jest dłucha. Ma 2 km dłuchosty, trzeba wernuty tą samą drogą. No i jak dojechamy tam do początku tej steżki, to trzeba jechać na Słońsk. Tam na rondi w Słońsku trzeba właśnie skierować się schidni z drogą skazamy o tresty, o teksty do przyrodniczej steżki Ptasim Szlakom. Z ronda w Słońsku właśnie trzeba w napriami cerkły jechać, za cerkłą w liwo, a pak w prawo na napriam właśnie przyborów, dokładnie tak nazywa się to seło, gdzie jest to ta steżka. No i w Przyborowi to sobie tam jechamy hołowną drogą, tak jak wskazuje nam znak, do steżki. No i takim charakterystycznym momentem jest, kiedy już wjechamy na tak zwaną betonku, znaczy do rochu z betonu, to właśnie na niej nachodzi się początek steżki. Zatem, no, nic jak lem zaplanować da jak ekskursję, da jak wakacji może w toti zakutyni lubu skochowojewictwa, albo jak sud właśnie posredna słuchacze z Czużyny, no to mate barsne daleko, żeby tak na weekend pidi chaty do Nacjonalnego Parku Ustia Warty. No i to wszystko na chneska, to małem dla was takie przyrychtowane pro to tu krasną krainu. Dziękuję wam serdecznie za uwagę, zaohaczam was do słuchania dalszych odcinków Obzeracza Przyrody. Żelam wam przyjemnej reszty dnia, trzymajcie się, ostańcie zdrowi i ahoj.
1: To był program Obzeracz Przyrody.

Serpen. Bratu Jarosławowi. Pomedze ścisku oraninę smuszka, świżego smutku czorna stuszka. Popry tobi zerna żółte, popry tobi zerna złate, popry tobi trzeba połne. Zawerchniogo jest w ścisku, od speka i zliwy. Guzeriami do góry, kołosiom dolejno.

Obarianczyk. Jak kutaczom skuta peca, perom zhartam ohen z sercia. Wybiliła moja watra, dociam us. Uż mi horiacz duszu dwychat, zahuszczene uż dostychat. Obarianczyk z mojej muki budu piuk.

0: Jest середа, 15 липня-юлія 2026 року. А на новини Радіо Лем ФМ просить Олена Стефановська. В минулий вікенд в Малому Липнику пройшла 15-та русинська ватра. Тридньова подія з музичними виступами, варштатами і іншими. У її особливості оповідає головний організатор Петро Штефаняк.
1: No, je to 15. ročník a je pravdou, že každý rok rosneme na počti programov, na súprovodných programoch, areál sa zväčšia a takisto i počet účinkujúcich i tých, ktorí tu prídu jak návštevníci. Už teper známe, že to bude o rok nové, bude zás rozšírený areál, absolútne nové domky, ale toto nepovieme dopredu, že by mali všetky ľudia, ktorí tu prídu z prekvapenia, jak vyjde vonka plagát z festivalu. No ale dúfam, že za 15 rokov neboli dva jednaké ročníky, nielen tým, že sú inakšie účinkujúce grupy a to, ale každý rok je dáš to nové, lepšie, väčšie. Takže je to toto naša dráha, že chceme sa zväčšovať, aby tý fajný rusínsky festival.
0: Malý Lipník to rusínske selo, jaké nachodíčia nad Popradom a čerez reku susiduje s Lemkivskom Andrejúkom. S každým rokom na vetru prichodí čtyre zvykšie čosmo Lemkiv.
2: Aj prihalím, bo malím po prostu takú náhodu, žeby...
0: Posiduje Alex Madzelan z Krakowa.
2: Żeby znał jem ludy z Młodych Rusyniów. To jest taka organizacja rusyńska na Słowakii. No i chciałem pojechać posmotyty na to tu rusyńsku watru w Małym Lipniku. Jak to tu zaraz czułem bardzo dobre opinii od Lemki z Polszczy, kiedy tu przyjeżdżają.
1: Przychodzają i Lemki. Każdy rok więcej a więcej. Aktualno tym, że tu mamy u vás povieste, že kladku to most, cyklomost do Poľska, prichádzajú tak, že sa ubytujú na poľskej strane a tu prídu píše do areálu Vatr. I toho roku tak sú ubytované, tak, ktoré prichádzajú do Altami, tak, ktoré tu spiať v šatru. Takže my sme radi, že to nie je festival pre Rusiniu len Slovenska, ale chodia tu i z Lemkovina a máme tu i Rusiniu z Čech i z ďalšieho Dečia. Takže je to už medzinárodný rusinský festival.
0: Pešidúval Petro Štefaniak. Ватра в Малому Липнику – то нелим концерт, виступ ансамблів і богатий артистичний програм, котрий притягат на русинське поле товпу гостей. Тоді жива традиція язок і віра, котра тота подія од років плекат. О том же русинський язок не є стелем домашнім, це сценічним язиком, але і літургічним, оповідає отець Мілан Ясик, председа общества Святого Йоанна Крестителя. Organizacji, która zajmuje się przekładami liturgicznych tekstów na rosyjski język.
3: Mamy tu publikacje, które dawamy gratis, żeby to starsze się nowinki, czasopisy i kalendarze rozeszli, a ludzie najczytają. A mamy i znowsze, tak samo jak i Święte Pismo najnowsze, co jest i molitwenie, gradujcie się w Gospodzie. A i znają, co to jest obszerstwo, znają, co to są przeklady, znają, co to wszystkie rzeczy z tym związane. Tak to przyjmują, a już czekają, co będzie dalsze, wydrukowane. A kto pierwszy raz, jak parochie, jeszcze się nie znał, ani że kalendarz Artos, kalendarz, albo da jaka kniżoczka rusyńska wyszła, a nie to jeszcze Święte Pismo. Wiele zależy aj na Sieścinikowi, kiedy raz nie wspomniane, to człowiek może lemki do radiu czuje, albo tak na jakich akcjach, kiedy przyjdzie, a kiedy to w ogóle zainteresuje.
0: Už zaran o 18. hodini v galerii Bilanka 73 odpúdajšia vernisaž vostavo pracovní ikon Mandelion. Na vostavi budú prezentované ikono autorstva Lidei Trochanovskoj-Pelak, Anno Trochanovskoj i Miroslava Trochanovskoho. Pracovňa Mandelion die od ponad 25 rokov i tvorí ikono, ktoré naviazujú do tradícii karpackého ikonopisu. Polichromii ikonopiścił z pracowni Mandelion nachodzić się meczeńczoma w cyrkwi w Humennom, Brzozi, Lublini, a w chrami w Komańczu ikonostas. W ostału budę moż obzraty miesiąc do 14 sierpnia augusta.
4: To były nowiny Radia Lem FM.

серденько, чим тремтиш, побиваєшся, як у пізню годину.

0: Lem FM 106 i 6 Gorleci 103 i 8 Polkowyci.
1: Dobry den, drodzy słuchacze Łemkiewskiego Radia Lem FM. Besiduje do was Jakub Zygmunt. I dnes mamy ostatni, na żal, ostatni odcinek Beskidnika, numer 100. I dnes będziemy się tak pomale praszczaty i kinczyty to tu wielką serię 100 odcinków, która już wede się prawie, no, bilsze jak 2,5 roka. Co dnes bude w tym ostatnim wyjątkowym specjalnym odcinku, już wam zdradzam. Peredam wam, powiem wam wielo interesujących faktów pro to jak westy, jakiem weł tot program, odkal brałem teksty inspiracji, jakiem edytował i rychtował teksty, które tak wam peredawał na anteni, odkal się bery takie rzeczy i teksty inspiracji podam wam blogerów i internetowych twórców, od których jem brał inspiracji i też paru innych technicznych interesujących rzeczy wam zdradził. Jak wam to wszystko zwłoczyć interesująco i chcecie, by to ostatni raz na anteni Beskidnika, to ostatnie znamy jeszcze przez chodynu. Przed chwilą czuliśmy łemkiewski remix zrobiony Tedot Estom, a zremiksowana była śpiwanka na gamboczku, a teper dasz to po polsku, spokojna śpiwanka ansambla Stare Dobre Małżeństwo, no a śpiwanka nazywa się Kompresja Ciszy. Tak, zacznijmy nasz ostatni Beskidnik.

zniewalają dziś. Hałas i bełkot, nawet kompresory w radiu są tak skalibrowane, że cisza nie ma żadnych szans. Stała się brudnym szumem, względnie szumnym

I sme już w Beskidny ku przed chwilą czuły sme ensemble Stare Dobre Małżeństwo w śpiewanci Kompresja Ciszy i zaczynamy nasz ostatni odcinek Beskidnyka. I w dnes choczu wam zdradyty to te interesujące fakty, techniczne rzeczy, no, których nie znaleźste, jakiem prosto rychtuwał tot program i odkal brałem inspiracji. No, oczywidno, chladał jem inspiracji w internecie. No, prawie jak wszystkie ludy. Czytał jem weloblogi po podorożach i chladał jem dobrych znymok, żeby wam pak na portale czy na Facebooku daty to tu inspiracji i zaochoczaty was do słuchania programu. Też prowirał jem turystyczne mapy, a to dokładnie tołdy, kole jem besidował pro różne hirskie ekskursyi i możu wam powiste zdradyty try najlepsze internetowe mapy, kotry jem hosnuwał i budu hosnuwaty prywatni dale, bo sud no naprawdę najlepszy w internecie i w polskim i w świtowym też duma. Pierwsza to je mapa myślnik turystyczna.pl, to je polska mapa, w których możemy obzeraty wszystkie hirskie szlaki po polskiej, też po słowackiej stronie. Druga internetowa mapa to mapy.cz i to jest czeska mapa, ale na niej są zamieszczone wszystkie szlaki turystyczne, nartarski, rowerowy i no, da kotry jeszcze wydumaty nelem w Czechach, lem też na Słowacji, w Polsce i w innych stronach. Mapy.cz są absolutnym cudem. No i oczywiście da kolejem hosnuwał mapy Google, ale to było czas od czasu, bo one są, no, jak wszystkie znamy, one są może też najbliższe i najbardziej znane. I co pakiem robił? Pak kolejem naszą temu na odtynok, temu, która mnie zainteresowała, to siłujem do opracowania tekstu bazowocho, bazowy tekst. To była ta baza, która była najważniejsza przy tworzeniu, przy rychtowaniu odcinka. Tot bazowy tekst był tworzony na osnowie tekstu z internetu, mojego znania i no podlat już potrzeb programu. Kolesy trzeba było skraczaty, upraszczaty, generalizowaty, albo też rozwijaty. Jedne temy, a w innych przypadkach, w innych premierach trzeba było pomijaty no wiele informacji, które nie były tak ważne dla tako trochę programu i temy. No i jak dołucho jem rychtuwał jeden odcinek, jeden program Beskidnyka, to było różni. Z początku jem rychtuwał to bardzo skomplikowane, rozbudowane pierwsze Beskidnyki. Prawie też jeden dzień, dwa dni, no to było bardzo wiele czasu poświadczone na to. A pak, kiedy już jem się przywyk do tej roboty, to i też no, minimalnie dwie godziny. A czasem było to tak roboty do 6-8 hodyn, żeby dopracować bazowy tekst i żeby, no oczywiście też nachraty i zmontowaty wszystko dla was, żeby to zwuczało maksymalnie profesjonalnie, jak lem możu zrobyty. Tak jak widzicie, to może i wy słuchate jedną chodynu, no za tą chodyną stojat no paru wece chodyn roboty, no mojej prosto roboty. A odkal brałem inspiracji i na osnowie jakich blogił jem rychtuwał programy, to wam powiem po pererwi muzycznej, teper budę dasz to po madziarskie ensemble Bohemian Beatiars w śpiwanci po madziarskie Homeni Okorok. Tak dasz to folkowocho z Madziar.

Ismeusz w Beskidneku, Peret film Czulism po madziarsku, Ensemble Bohemian Betiars w śpiwanci Homeniokorok z takim folkowym rytmem, a teper w naszym ostatnim odcinku Beskidneka hoczu wam powisty odkal brałem inspiracji od jakich blogeriów i jak blogy jem czytał, żeby najt dasz to interesujucho, što bym mich pak hosnuwaty do bazowego tekstu i rychtowania Beskidneka. No, trzeba podziękować Bartkowy Szarowy, Bartek Szaro z bloga Paragon w podróży. Od niego brałem bardzo wiele inspiracji. Był, jego blog był wielką pomocą dla mnie. Choćby, choćskie, no, programy o, pro Maramereszu, pro Bieszczadach, pro schidnych pasmach w Karpatach, to wszystkie to te informacje, co ja jem wam передавał, to od niego były brane to te informacje, to znania. Tyż Łukasz Kocewiak, on ze swoim blogiem Kartka z podróży, tyż był bardzo wielką pomocą i programy pro Bornholm albo pro Dakotry Hirskie temy, to tyż od Łukasza jem brał to te inspiracje i znania na potrzeby Beskidneka. No tyż wielki dziak dla Oli Gajewski. Ola Gajewska z bloga Travelove. No to je prywatnie też bardzo dobra koleżanka i przyjatelka. I ona już sama zna, że ja z jej bloga brał bardzo wiele inspiracji i informacji pro Cypr, znaczy Kypr, pro Ostrowy Beskid, pro Gorcy i wiele innych hirskich pasm w Karpatach. No jej i blog Travelove jest wielką bazą i takim zberą informacji, praktycznych informacji pro hirskie ekskursji. Tak, zachody te tam, Travelove, tam znajdete prawie wszystko, co chcecie znać pro Karpaty. Tyż trzeba podziękować Łukaszowi Łysikowskomu, Łukasz Łysikowski z bloga 1000 stron świata, programy pro Ameryciu, pro różne narodne, nacjonalne parki, to tyż to te inspiracje i znania jem brał z jego bloga. Trzeba bardzo podziękować też Martinowi Martingerowi, który no pochodzi z Krosna, jest prosto człowiekiem wychowanym w chorach i jego blog, jak to blisko, tam bardzo wiele on pisze pro Bieszczady i pro Nyskie i Beskid i tam wartat zachody ty czytaty wiele bardzo interesujących faktów. Co bliższe, można skazać, Martinger jest hirskim prowodnikom i jak chcecie z grupą pity desy w Beskidy albo w Bieszczady, no pele to wszystkim w Beszczady, to z nim absolutnie konieczny idte. Tyż dziękuję bardzo Alicji i Bartoszowi Maciejewskim i ich blogowy. Alicja i Bartosz Maciejewscy, one według bloga Planeta Dzika i wszystkie programy, które były pro rowerowe ekskursji, to tyż im dziękuję za inspiracje i informacje, jakie jem naszą na ich stronach, na ich blogach. No i tyż to może powisty na sam kinec, no autoreklamu ma mało możu zrobyty. Mam nadzieję, że nie będę te zły za to, że powiem wam, że wielu programiu było też hosnowanych na osnowi mojego bloga sandeckiego Włóczykija, cypołemkiwskie sandecki wandriunik i wielu odcinkił pro i też Beskidy, pro dajak hirskie ekskursje i też pro wszystkie bałtyckie strany, bałtyckie derżawy, to wszystkie rzeczy prosto je brał z mojego bloka. Tam jest też, jak się interesuje tymi temami, to tam znajdę te, mam nadzieję, dasz to interesującego. A co daje wedene radiowego programu, to wam powiem po krótkiej przerwie i kus pobesidujemy tak na prywatnie, jeszcze wam zdradzę prosto paru takich moich prywatnych dumok probeskidnych.
ale to to będzie za o paru minut. Posłuchajmy dasz to po estonsk. Sten ole w tak nieśpiewanci, że w muzycznym utwori pod nazwą Kapalan. Tak będzie dasz to z gitarą i tak na spokojni dajmy się ponesty tym tomu klimatowy.

0: Lem FM.
1: I czuły sme teper takú śpiewanku, moż powisty gitarową śpiewanku z Estonii, którą chrał dla nas ten Olle, a nazwa to Kapolany. A my wertamy do Beskidnyka i jeszcze dasz to powiedzmy prywatnie pro Beskidnyk w tym ostatnim odcinku może wam powiste prawie wszystko, to już wam zdradzam to te tajemne ci sekrety. A chcę wam powiste, co daje wedenę radiowego programu, bo to może jest taka dla wielu słuchaczy taka bardzo znana tema. No, co daje mi, jak weduczomu programu, który jest pierwszym radiowym programem, który ja wedu, i co mi to daje? Daje to radość, radist z tych interakcji słuchaczy, to ty pisane maili, wiadomości prywatne, wiadomości od znajomych, przyjaciół, to, że jest dajaka interakcja od wszystkich ludzi, którzy są po drugiej stronie tego radia. Tyż Beskidnyk dał mi radist z poczucia docinienia, z toho, kiedy informujesz, że z toho, że informujesz pro da kotry temy, z toho, że program się kończy i ja od teraz dostaję dajak słowa żalu i szkoda, że to już koniec i tak dalsze. Mi Beskidnyk dał mi poszerzenie mojego własnego znania o świecie. Tyż Beskidnyk dał mi poczucia, że roblu dasz to fajnoho, interesującego, dasz to, co maje i daje wkład w łemkiwską kulturę też, bo bardzo wiele jem besidował pro łemkiwskie obszyry, pro łemkowynu, pro chory, pro takie miejscowe sprawy. I czuję, że to było ważne. Beskidnyk dał mi też satysfakcję, że jest to program, który jest konstruktywny, który wczyt ludy, który maje charakter, taki edukacyjny charakter, który peredaje znanie pro geografię, pro świt, co już znate, de sud, takie derżawy jak Estonia, Latwia, Litwa, Finlandia, też byliśmy w Azji, w Afryce, w Ameryce, już znate, no, dziak Beskidnykowy, wielo różnych derżaw na świecie. I to jest bardzo wielki plus. I to ta świadomość z toho daje mi bardzo wielką radist. Aż to bude dalsze? No, nie chcę wam powiedzieć, że to już bude koniec, absolutny koniec i mojego hołosu już nie poczujete na anteni LEM FM. Mam nadzieję, że budete ze mną od septembra, od wersnia i budete czuty drugi program. A jaki on bude, jaki win bude, to wam zdradzę po krótkiej przerwie. Poczujmy, posłuchajmy Zwenty Sventanej z Rosji w śpiewanci Suchotuszka. Tak kus takoho schidnioho folku na antenie Beskidnyka.

Co będzie dalsze po Beskidniku? Od Weresnia prawdopodobnie zacznie się nowy przyrodniczy program, który będzie krótszy, nie będzie chodynny, lem półchodynny i będzie czysto pro przyrody, pro dajakie przyrodnicze czuda. Będę też wam besidował o geologii, a to za to, że ja jem po edukacji geolog, będę też dać to o zwierzętach, o lisach, o roślinach, o miejscach pod jakimś wzlatom wyjątkowym, o przyrodniczych jawiskach, o białych noczach, o złotej osini w chorach, bo to też jest bardzo ciekawe jawisko. Będę o chwili, o klimaty teper i o klimaty też, jaki był w minułym. Będę też wam besidował też to o chorach, ale nie pod względem turystycznym, lem pod względem takim przyrodniczym, geologicznym, geograficznym. Program będzie inspirowany przyrodniczymi programami i kanałami na serwisie YouTube, które pokazują, prezentują przyrodnicze rzeczy, inspirują i edukują. A wszystko będzie po łemkiwskie i też oczywiście temy łemkiwskie, temy i łemkowe na też desy się tam znajdę w tym wszystkim przyrodniczym programie. Mam nadzieję, że wam to zwłóczyć interesująco, będę, no chcę też się rozwijać dajako i następny program będzie jeszcze bardziej profesjonalny i będę te z ochotą i radością słuchać nowego programu. A teper jeszcze się nie praszczam, posłuchajmy jeszcze paru śpiewanok. Przed nami ensemble z Latwii, Auli, w śpiewanci Łozoli.

0: co szist i szist gorleci, stotry i wisem polkowyci. Lemkiłski hołos w twojej chorze.
1: I sme na antenie Beskidneka, przed chwilą czuły sme polatyżski ensemble Auli w śpiewanci Łozolini, a teper muszę się z wami praszczaty na antenie Beskidneka, już ostatnia, moż powiedzmy, minuta tej serii. Dnes mali sme ostatni odcinek Beskidneka i jest mi kus smutno, ale i też kus radosno, a tomuż to nie będzie ciłkom kinec. Jak bych dał to i od septembra, od wersnia będzie nowy program i będzie dać to inczoho. I mam nadzieję, że też będziemy się striczać na antenie LEM FM. A ja wam wszystkim słuchaczom Beskidneka hoczu bardzo serdecznie od samego mojego serca, serdeni serca podziakuję za to, że żeście byli ze mną, żeście słuchali, za wszystkie dobre rzeczy i przepraszam was oczywiście za wszystkie dajakie budy i chłopoty, jakie michły się podijaty na antenie Beskidneka, ale mam nadzieję, nie będziemy już bliższe besiduaty pro toto. Bardzo dziękuję wam jeszcze raz i czujemy się w następnych programach. Buďte zdorowy. Pozdrawiam serdecznie i praszczam się muzyką po litowsku. Dasz to na spokojnie, tak, żebyśmy sobie tak podumali, jeszcze tak refleksyjnie posiedzili z tym Beskidnykom przez ostatnie minuty. Bude ensemble Kamani Shilesis w śpiwanci takoj balladowi Palejsk Manenamo. Dziękuję wam jeszcze raz za wszystko, trzymajcie się, hej!

0: Galem FM.
1: Jest середа, 15 липня юлия 2026 року. А на новини ради Галем FM просить Олена Стефановська. В минулий вікенд в Малому Липнику пройшла 15-та русинська ватра. Тридньова подія з музичними виступами, варштатами і іншими. У її особливості оповідає головний організатор Петро Штефаняк.
2: No je to 15. ročník a je pravdou, že každý rík rosneme na počti programov, na súprovodných programoch, areál sa zväčšat a takisto i počet účinkujúcich i tých, ktorí tu prídu jak navštevníci. Už teper známe, že to bude o rík nové, bude zás rozšerený areál, absolútno nové domky, ale toto nepovieme dopredu, že by mali všetky ľudia, ktorí tu prídu z prekvapenia, jak vyjde vonka plagát z festivalu. No ale dúfam, že za 15 rokov neboli dva jednaké ročníky, nielen tým, že sú inakšie účinkujúce grupy a to, ale každý rík je dažto nové, lepšie, väčšie. Takže je to toto naša dráha, že chceme sa zväčšovať, aby tý fajný rusínsky festival.
1: Malý Lipník to rusínske selo, jaké nachodíčia nad Popradom a čerez ríku susiduje s Lemkivskom Andrejivkom. S každým rokom na vetru prichodíč čoraz väčšie čosmo Lemkiv.
3: A prijechałem, bo miałem po prostu taką nahodu, żeby...
1: Posiduje Aleks Madzelan z Krakowa.
3: Że poznałem ludy z Młodych Rusyni. To jest taka organizacja rusyńska na Słowakii. No i chciałem przyjechać posmotryć na to tu rusyńską watrę w Małym Lipniku. Jak to tu zaraz czułem bardzo dobre opinii od Lemki z Polski, które tu przyjeżdżają.
2: Przychodzają do Lemki. Każdy rok więcej a więcej. Aktualno tym, że tu mamy u vás povieste, že kladku to most, cyklomost do Poľska, prichádzajú tak, že sa ubytujú na poľskej strane a tu prídu píše do areálu Vatr. I toho roku tak sú ubytované. Takotre prichádzajú daltami, takotre tu spiať v šatru. Takže my sme radi, že to nie je festival pre Rusiniu len Slovenska, ale chodia tu i z Lemkovina a máme tu i Rusinov z Čech i z ďalšieho Dečia. Takže je to už medzinárodný rusinský festival.
1: Pešidúval Petro Štefaniak. Ватра в Малом Липнику – то нелим концерта, виступи ансамблів і богатий артистичний програм, котрий притягає на русинське поле товпу гостей. Тоді жива традиція язок і віра, котра до та подія од років плекат. О том же русинський язок не є стелем домашнім, це сценічним язиком, але і літургічним, оповідає отець Мілан Ясик, председа общества Святого Йоанна Крестителя. Organizacji, która zajmuje się przekładami liturgicznych tekstów na rusyński język.
4: Mamy tu publikacje, które dawamy gratis, żeby toto starsze się nowinki, czasopisa i kalendarii rozeszli, a ludzie najczytają. A mamy i znowsze, tak samo jak i Święte Pismo najnowsze, co jest i molitwenik, radujcie się w Gospodzie. A i znają, co to jest obszerstwo, znają, co to są przekłady, znają, co to wszystkie rzeczy z tym związane. Tak to przyjmują, a już czekają, co będzie dalsze wydrukowane. A kto pierwszy raz, jako parochii, co się nie znał, ani że kalendarz Artos, kalendarz, albo da jaka kniżoczka rusyńska wyszła, a nie to jeszcze Święte Pismo. Wielu zależy, a i na Sieścinikowi, kiedy raz nie wspomniane, to człowiek może len kiedy rady uczuje, albo tak, jak na jak akcjach, kiedy tak, gdzie przyjdzie, a kiedy to w ogóle zainteresuje.
1: Už zaran 18. hodini v galerii Bilanka 73 odpúdajšia vernisaž vostavo pracovní ikon Mandelion. Na vostavi budú prezentované ikono autorstva Lidei Trochanovskoj-Pelak, Anno Trochanovskoj i Miroslava Trochanovskoho. Pracovňa Mandelion die od ponad 25 rokov i tvorí ikono, ktoré naviazujú do tradícii karpackého ikonopisu. Polichromii ikonopiści z pracowni Mandelion znajdują się meczeńczyma w cyrkwi w Humennom, Brzozi, Lublini, a w chrami w Komańczu ikonostas. W ostału będzie już obzraty miesiąc, do 14 sierpnia augusta.
0: To były nowiny Radia Lem FM.
5: Kiedyś dom. Ігорчику, Демку, маленьке мої лемчата, як дасть вам доля няня чи тата пам'ятати? Комоничка буде зеленіла, Черешенька ще осипле квітям білим. Плакав буду, мої сину, кид вам серця вкраде лемковина. В потічок очі оберну, я ваш няню, кид діжду повісти доколи і горе, дам я.

0: Karpacka Ruś. Oficjalnie organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadii. Wychody dwa razy na tydzień.
1: Dziarzeńko na sercu płacze do ci.
0: Karpacka Ruś, numer 56, piatnicia, 20 grudnia, decembra 1946 roku. Czeremszane pyszut z Tarnopolszczyny. Pysze Fedor Łac, pereselenec z Czeremchy, stanockiego powitu, Anni Mylan, po rodyczach Machała, w Passaic, New Jersey. Pismo dość świeże, bo pisane 12 żołtnia 1946 roku. I z toho wydno, że to pismo jest Sowieckiego Sojuza, przychodzi teper skorsze jak poprzednio. Peresyła je prywit od sebe i od żeny Anastazyi z Patrykiu, bliskoj rodyni, samym Mylanom, bratowy Tymkowy, Anni Jackowi i wsim krajanom. Cytuania, jakie tam znachodzia cię z naszego rydnego i lubymoho seła Czeremcha i krajanom z złotowerszanej Lemkiuszczyny. Dalsze pisze tak. My po żorstkoj wojni opynyli się na radiańskoj Ukrainii, w obłasty tarnopilskoj i lwiwskoj. Powodzenia nasze jak powojenne. Piatylitnoj wojnoj my byli zniszczeni jeszcze doma, dwa razy hirsze, jak perszą ju świtą wojną. Donoszę wam za ludej z Czeremchy, dech to nachodycia. Persze za waszą familię. Wasz brat Stefan w Załoczewi, lwiwskoj obłasty. Chato dostali ze mną, zdorowy wsi, żinka i dity. Machała Michał, takoż tam, de brat. Tylko one w wojni stratyle dwóch synów i żenu. Żena pomerła, a synowe, jeden ubytej Niemcami, a drugi Madziarami. Uż wyjoły, takoż w Załoczewi. Zdorowy wsi. Szutrakowy takoż tam, tylko Stefan pomer jeszcze w Polszczy, a dity drybny, to Maryi bez czolowika dobra nema. Machała Andrzej propał w czasie wojny bez wisty, a stara pomerła na Ukrainie. Żena Diłka i Roman koło Lwowa, i Pańkowy, i Mękanin. Dalsze, Pawoczka, Antoniu Petro, Malyky, Sztefuryk, Bilawski, Kowaliu Seman, Sywuleczył Michał, Aftan Madzeju, Patryk Mikołaj, Sasium Dmytro, Zuzulaka Petra Dity, bo Petro zabyty, Nabudił Andrzej, Harahuszczyn Fecio, Kuzmoczka Michał, Byrjak Michał i Szołtysiany wsi w Załoczewi, tamde brat Stefan. Powodzenia najhirsze, Burakołania z Lepiłce, pola pozasiwali, ta szcze z drżawy podostawali. Teper opiszę wam za tych, co są teper tu, de i ja. To jest tu Berezny Stefan, Sywulecz Wanio, syn Petra, Petro Pomer na Ukrainie, Macowy Hnat i Seman, Czupaszka Iwan, Welykanycz Michał, Kostycz, Sywulecz Seman, Ruszczakowa Nacka, Prokip, Wanio Juśkił i Berezny Michał. Podostawaliśmy zemlu i chaty, jak i toty w Załoczewi. Teper opiszę wam za tych, co są w Drohobyczy. To jest tam Wanio Pawoczkił, Pyletkił, Tuniaczyn i Jackowa Olena, Stefan pomer jeszcze w Polszczy, a Olena ostałaś z Semeryma Ditmy. No ona dostała na Ditej do pomochu. Teper wam napiszu, kto jeszcze ostał w Czeremsi. Z Wyżniego Kincia, Żelunka, Machalakił Dmytro, Juśkił Petro, Hnatkił Aftan, Madzej Stefan, Lechocki Andrzej, Safronił, Kuchar Mykołaj, Biły Dmytro, Machonił, Welekanycz Symko i Szczerbyk na Szołtystwie. Ci wsi chotili ostaty się w Czeremsi bohaczamy. No, one zachłanny na zemlu, a zemli i u nas nie brakuje, albo tylko sył starczyło. Odpiszcie meni na pismo, to budu bilsze, coś znaty wam napisaty. Proszę was, szwagryno, no nie piszyć tak, jak ste pisali do Prokopa. Napiszyć de Anna Jackowa, bo ona nie pisze jeszcze z Polszczy. Tarnopolska obłast. Strusił Jaron Seło Darachił. Numer 26. Łac Fedor Iwanowicz. Ilia Michajlowski w Akron dostał pismo od Iwana Fedurko z seła Wańkowa, pocztaropienka. Sam Ilia Michałowski jest rodem z seła Serednycia, tohoże powita, które leży na samej sowicko-polskiej granicy. W Serednyci przed wojną było 260 rodzin, a teper ostało 20 rodzin. Ostalny byli pereseleni w seło Chłopy, koło miastoczka Komarno, Drohobyckiej Oblasty. To jest duże blisko starego miastożytelstwa. Iwan Fedurko, autor pisma, pochody z Samborskiego powita. On ożenił się w Serednici, a teper ustroił się przy starostwie blisku i nie pojechał w swoje rodne strony, które należą do Sowieckiego Sojuza. W piśmie peredaje, kto z starych obywateli Serednici ostał się na starom miejscu. Horisz ňomkicy ostali się Jarczaka Štefana, toho koło dwora, odyn syn Staberowoju, Andrejczaka cerkownika Dońkoju. Wdoła po Štefani Tomiuskom z dietmy i staroho byczkowiata Malika, toho što w Ameryci był, żynka staruszka z Dońkoju i wnuczkoju na czopiłkach. W seredynie seła ostali się Didosz Szymko z rodynoju, Iwan Czerchawski, Wirniak z rodynoju, bo żynka Polka, Fys Michał z Newistkoju, Tojkowo Wasyla Kucyka, Klim Michał z rodynoju, Czerchawski Štefan Tarabasz, syna jego Iwana zabrali, bolszewiki po obławie i teper des na Sybiri pracuje. Romanek Nastuńka, Jawypnikowa sestra, Hawanczak Sofia i jej susit, Wysłocki Josef z rodynoju, Michaliwski Dańko Czuryło z rodynoju, Michaliwski Štefan z Zariky z rodynoju, Pysiak Iwan z Zariky, jego syna zabrali, jak i Tarabasza, Michaliwskoho Ilka Żynka, mąż pojechał, tak jak i Tarabasz i Pysiak, Trznadli z Zariky Mykołaj Stary i Młody Trznadli, Buczak Mykołaj z rodynoju, Malachiwski Mykołaj Stabelski z rodynoju, z dołu ostali się Malachiwski Štefan, Jawynyk, Michaliwski Leszko, Romany Gandry, Srikacz, Sroka Iwan, Spidmagury, wsi z rodynami. Stary Chodycz ostał się, ale niedawno zabrali jemu syna i tak zbyli, że nie znaty, czy wyjdę z tachą. Zabrali jego za to, że mał koleś byty w Banderiuciach i ktoś z średniczan dał znaty za niego polską oficerowi. Świaszczadnik otec Salomon z diakom Hermanom wyjechali, a cerkow stoi pustkoju, bo na ciłu wołost ostał się lisz odyn świaszczadnik, otec Maziar Wańkowoj. I to lisz tomu, że to jego żynka z pochodzenia Polka. Wistka, jaką wy oderżali, nie mógłby Waśka Kucyka i Štefana Šanowskoho w byle Banderowci. Nie odwiczaje prawdy, bo Waśko Kucyk wyjechał z rodynoju na Ukrainę, a za Iwanowoho Štefana niczego nie czuty. W Seredneci do tej pory Banderowci nikogo nie ubyli, lecz jak ja czuł, bahatioch pobyli i to dosyć ciężko. Natomiast po innych sełach, a nawet przed dwoma tygodniami, w Ropięci postrilali ludzi. Zaż to nie znają, bo trudno dowidać się. Jednak faktem jest, że takie wypadki bywają. Staramu kapanej koły proszę wskazać, że jego syn, zresztą duży dobry Szwec, ostatnimi czasami nie mieszkał w Seredneci, lecz w Liszczowatym i wyjechał razem z inszyma na Ukrainę. W piśmie opisuje także, co robili Niemci z Jewryjami, których nazywaje Żydami. W swoją poślednią liści pytaje te, co stało się z serednickimi Żydami. Wszych ich w tej czas poprycholi Niemci w 1941 roku zaaresztowało zowsim niespodziewano gestapo, niemiecka tajna policja. I taki toho samego dnia razem z Żydami z Wańkoły, Woli Rymanowi i Dźwieniacza wywezło w Riky, niedaleko żeliznicznego mosta w Bilszawnyci. Tam mali wże Germanci gotowu jamu. Postrilało wsich, nawet ditej przy grudziach materej i zakopało. Tak samo robili z Żydami z inczych seł. Resztu Żydiów, jakich nie rozstrzelali, prymirom z miejscowości położonych gdzieś dalsze w horach, a także Żydiów z miast Lisko, Ustryky, Balihorod i Lutowyska, wywezli do Zahiria i tam ubywali ich. Tak że do wszystkich Żydiów, jakie zamieszkowali nasz powit, nie znają, co ostałość 2-3%. Nawet z tych, którym w czasie hołownej obławy udało jakoś zachować się, mało dużo ostałość, bo każdy bojał się Żydiów peredrżuwaty. Za peredrżowanie Żydiu horozyła gospodarowy domu i jego ciłej rodyni kara smerty. Pisze dalsze, że mnoho bohato naszych ludzi nie powernuło jeszcze do sich por z Germanii. Tak narodu po sełach jest duże mało. I jak paru nedziel tomu zabrali na wysila i przyszło śpiewaty mnoha jalita młody pari, to wsi wesilni hości w miasto radowaty się płakali jak małe dity. Matwiej Haleczko w St. Louis dostał pismo od Adama Bajsa z Czornoho, gorlickiego powita. W piśmie on dowiaduje się o swoich ujkach Haszczycach i Slipnoj, Hawryli, Adami, Michali i Andreju i prosi ich prosłaty im da jaką pomoc. Pod datą 14 żołtnia 1946 pisze im tak. Ja ostał się jak hoły w terniu, bo byłem na froncie i mnie raniło, a przyszedłem do domu, to mnie zastał nikogo z rodyny. Nianio i mama pomerli, a brat żenaty wyjechał do Rosji. Chata się ostała pusta, to ja teper bez odzieży i obucia. A jeszcze wam piszę, że dowiaduje się Róża Szpak z Czornoho o swojej rodyni, o Maryni Wencel. Łukaczyn z Maplewood pouczył pismo cestry Tekli Czajkowskoj i jej syna Semana z Seła Kwiatonia, Horyckoho Powita. Pisane 15 listopada 1946 roku. Donoszu wam, że list od was ja dostała, w którym były $2 i gazeta. To wam za nich serdecznie dziękuję. Piszesz mi, brate, jaka tam dorohowyzna, to i u nas wszystko drogie. Kilo sołoniny 600 zł, mołoka litra 50 zł, kilo cukru 250 zł, kilo muki białej 100 zł. Ludzie nie piją palunku, bo droga, a po drugie, po naszych sklepach nie je, aż w Gorleciach to kosztuje litra 500 zł. Ludzie robią wesile i pochorony bez palunki. Dowidujecie się o korczmach, czy sud koło dorich. To nie jest żadnej przydorozi, jak jechać do Gorlica pod ogryboła. Sud tak de sklepy, ale lem chrystiańskie. W Gorliciach jest paru Żydów, które wernuli się z Rosji, ale sklepów nie mają żadnych, bo im nie dozwolił rząd. Niejako o handlu nie wedą, lem ich zahnali do jednej kamienicy, a tam musiał wszystko siedzieć. A w Gryboł jak jest, to my nie znamy, bo tam nie chodzimy. Gry był bardzo zniszczony przez wojnę. To jarmaki u nie tam majże niejakich. A Gorlici nie byli nic zniszczeni, to tam się odbywają wielkie jarmaki, bo naokoło Gorlic miasta zostali poniszczeni. W Jaśli został nam jeden dzień. Dowidujesz się, kotry pojechali do Rosji, to te piszą. Cymbałka teta pojechała z ciną rodyną i Seman Parahus. Dydwania, Adamciania, Tapczak, Bihuniak, Sztekla, Myśliwec, Muczka Nykyfor, Kostyky Oba, Owania i Sztefan Dziubyny, Medwid, Gambal, Krenycki i nasz brat. Dowidujesz się, co brat pisze, to nie mała jemany odnoho listu odnego. Jak ją wyprowadzała ho do Grybowa, to mi powił tak, że jak mu budę dobry, to mi budę pisał, a jak budę bida, to nic nie napisze. A ziać pisał mi 2 listy, to każe wielka bida. Od Wielkodnia nie mam listu, ale on przyjechał do Tarnopola wraz z Harasymą. Ja kupiła pola od Semana Parahuza, a teper jak byle komasacyi, to mi dali na zawojach. Dalsze pisze syn Tekli Czajkowskoj, Seman. Dowidujecie się, gdzie ja był na wojnie, przy jakim wojsku. To ja służył w Krasnej Armii. Bohato nas Lemkiu piszło dobrowilną w ruską armię, aby pomoczy naszym braciom pobidyty proklatych Germanciu. Był ja na froncie w Germanii, koło Berlina. Od tamal nasze wojska powernuli na Czechosłowakiu ku Prazi. Na Prazi my rozgromili niemieckie wojska i tam zakończyli wojnę. Czechy wytali nas jak swoich bratiów. Tam my odpoczywali po wojnie jeden miesiąc, a pak pojechali my na schit. Przybył ja do miasta Charkowa. Tam ja zwiedził wszystko, jak tam ludzie żyją. Od tamal Lemki zostali rozpuszczeni do domu. Po drodze wstrzyczali my naszych preselenciów, które zmordowane dwumiesięczną izdą płakali po stacjach. A jeszcze bardziej płakali toty, które wstrzyczali swoich synów, zdrowych i ranennych, a one nie chodzili ich chaty z rodyczami. Ale ich ale w Polszczu, bo znamy na obchodyleś dobry. My piszli do ich wojska pomocy rozbyty niemieckich faszystów, a one po wojnie obchodyli się z nami jak z niewolnikami. To ja dziękuję Bogu, wernu się zdrowy. A kto wernu się bez ruka, bo bez nohy, to tu biduje. A za rodyczami i chaty nie chocze. To możecie znać, ujciu, jak tam dobry. Nie tak, jak gazeta pisze, bo jakby tak było dobry, to i ja by pojechał, nie bidował tu. Dowidujesz się za moją gospodarkę, co ryżemy i melemy w mlyni. To od 1940 nie ryżemy ani nie melemy, zanim ci już się nie dało. Potem ja piszę w Krasną Armię, powernu w 1945 na zimu, a w 1946 była straszna posucha. Nawet dla chudoby nie było wody, aż teper w listopadzie było trochę deszczu. Może na przyszły rok będzie inaczej. To puszczu do ruchu mlyn i tartak, zarobił trochę grosza i podtrzymam swoją gospodarkę, która została poniszczona Niemcami. Trzymamy teper i po ujku gospodarku. Ujko po komasacyi dostał dobre pole. Dostał pas od drogi aż do Hańczowskiej Hranyci 180 metry szerokoho, ale ujko do gospodarki się nie nadawał. On pilnował handlu, a gospodarka podupadała. Teper my jej drżawymy od rządu, bo pewerne Seman z Niemeczyny to się mu prydast. Wsi teper zaczęli wertaty się, to i on na dniach może pryty. Dowidujecie się, co ja znam majsterku jak gnianio. To najbliższy gnianio byle majster na staro techniku, ale nie na dneszniu, jaka teper istnuje. To ja bilsze potrafię zrobić. Robię wszystko, ale zimą bolitą pilnuję gospodarkę, bo mene gospodarka tiszyt lipsze jak wszystko. Ale jak się mi zepsuje, to zrobię sam wszystko. Nie dam zanycz nikomu grosza zarobyty. Moje imeno Seman i kinczu 25 rik. A przyszlijte mi ujku jeszcze amerykańską gazetę, jak budete pisaty. Wasz list iszał 14 dni.

0: Dialem FM.
1: Jest середа, 15 липня юлия 2026 року. А на новини ради Dialem FM просить Олена Стефановська. В минулий вікенд в Малому Липнику пройшла 15-та русинська ватра. Тридньова подія з музичними виступами, варштатами і іншими. У її особливості оповідає головний організатор Петро Штефаняк.
2: No je to 15. ročník a je pravdou, že každý rík rosneme na počti programov, na súprovodných programoch, areál šas vekšat a takisto i počet účinkujúcich i tých, ktorí tu prídu jak navštevníci. Už teper známe, že to bude o rík nové, bude zás rozšerený areál, absolútno nové domky, ale toto nepovieme dopredu, že by mali všetky ľudia, ktorí tu prídu z prekvapenia, jak vyjde vonka plagát z festivalu. No ale dúfam, že za 15 rokov neboli dva jednaké ročníky, nielen tým, že sú inakšie účinkujúce grupy a to, ale každý rík je dašto nové, lepšie, väčšie. Takže je to, toto naša dráha, že chceme šas väčšovať, aby tý fajný rusínsky festival.
1: Malý Lipník to rusínske selo, jaké nachodíčia nad Popradom a čerez ríku susiduje s Lemkivskom Andrejivkom. S každým rokom na vetru prichodiť čoraz väčšie čosmo Lemkiv.
3: A ja prijechałem, bo miałem po prostu taką nachodu, żeby...
1: Posiduje Aleks Madzelan z Krakowa.
3: Żeby znałem ludy z Młodych Lusyni. To jest taka organizacja lusyńska na Słowakii. No i chciałem prijechać posmotyty na to tu lusyńsku watru w Małym Lipniku. Jak to tu zaraz czułem, bardzo dobre opinii od Lemki z Polski, kiedy tu przyjeżdżają.
2: Przychodzają do Lemki. Każdy rok więcej a więcej. Aktualno tym, że tu mamy u vás povieste, že kladku to most, cyklomost do Poľska, prichádzajú tak, že sa ubytujú na poľskej strane a tu prídu píše do areálu Vatr. I toho roku tak sú ubytované. Takotre prichádzajú daltami, takotre tu spiať v šatru. Takže my sme radi, že to nie je festival pre Rusiniu len Slovenska, ale chodia tu i z Lemkovina a máme tu i Rusinov z Čech i z ďalšieho Dečia. Takže je to už medzinárodný rusinský festival.
1: Pešidúval Petro Štefaniak. Ватра в Малом Липнику – то не лим концерт, виступ ансамблів і богатий артистичний програм, котрий притягат на русинське поле товпо гостей. Тоді жива традиція язок і віра, котра тота подія од років плекат. О том же русинський язок не є стелем домашнім, це сценічним язиком, але і літургічним, оповідає отець Мілан Ясик, председа общества Святого Йоанна Крестителя. Organizacji, która zajmuje się przekładami liturgicznych tekstów na rosyjski język.
4: Mamy tu publikacje, które dawamy gratis, żeby to starsze się nowinki, czasopisy i kalendarii rozeszli, a ludzie najczytają. A mamy i znowsze, tak samo jak i Święte Pismo najnowsze, co jest i molitwenik, radujcie się w Gospodzie. A i znają, co to jest obszerstwo, znają, co to są przeklady, znają, co to wszystko rzeczy z tym związane. Tak to przyjmują, a już czekają, co będzie dalsze wydrukowane. A kto pierwszy raz jako parochii jeszcze się nie znał, ani że kalendarz Artos, kalendarz, albo da jaka kniżoczka rusyńska wyszła, a nie to jeszcze Święte Pismo. Wiele zależy aj na Sieścinikowi, kiedy raz nie wspomniane, to człowiek może len kiedy radio czuje, albo tak jak na jakich akcjach, kiedy gdzie przyjdzie, a kiedy to w ogóle zainteresuje.
1: Уж заран о 18-й годині в галереї Біланка 73 відбудеться вернісаж вистави «Працовні ікон Мандельйон». На виставі будуть презентувані ікони авторства Лідеї Трохановської-Пелак, Анни Трохановської і Мирослава Трохановського. Працовня Мандельйон діє від понад 25 років і творить ікони, котрі нав'язують до традиції карпатського іконопису. Поліхромії іконописців з працівні Мандельйон знаходяться меченчима в церкві в Гуменном, Бжозі, Люблині, а в храмі в Команчо – іконостас. У Восталу будемо ж обзирати місяць до 14 серпня августа.
0: То були новини Радія Лем ФМ.

Cno bryz ulicy i twoi wołosia, rukamy hoładycy. Chciłbym czuć zapach, szepit hołosu twojego.

Przychodził tam akurat nie z Osanoka, mama w Bilanci, w takiej zbocie mieszkałej, małej. Jak z łatru zaczęły robić w czorni, w bortnim, z mychoło z łatry ładowały. I przyszedł ze świta i mówił chowo z łatry postawiony, mamy na kredencyjku tak na stojat. Tak na wido, żeby nas pomyn mamy. Komiroczka serca. W komiroczci zabyty świtom. Z poczesnego miścia, z samego myśnika, głos watry mnie przywitał. I głos ze stareńkiej grudy. Nie jecie, synku, i nie. Niech choć trud twój ze mną bude. Mamo, jak mało oddach, jak mam serca.

0: Dobry wieczór. Mamy ponedilok i jak dobry znate od jak soho czasu w ponedilki zapraszam was na słuchowisko i pered nami następna czast noweli Petra Polańskoho Nepokoreny i zapraszam bardzo serdecznie. My schodyli z Olhom drogą do plebanii. Lechka powoni strezedy, w której pływała Olha, oświeżyła mnie. Nad berezową chuszczawyną woznosyli się dyk hołuby. Dumam, wam akuratni byłoby po duszy. Besiduwała Olha, śmijuczy się swoim osobliwym złożeniom ust. W nas odpowiednie odozwałoby się poczucia, które, jak się zdaje, nedilit daleczyń, kiedyby prymirom biłej śniżnej hołu przyniósł wam listyk od dam. Podumajte, listyk powonliwej od damy, a róża na waszym lycy. Niewydane nie chce się wiryty, pierwszy raz wyczuł to nelem damy, a i mężczyny znają czerwenity. Aż to by było na widok samego listka.
1: Żal, odpowiedział jem, czom jem spłamenił, nie znam. Iż czym nowykom był w lubownych sprawach. Żal, a takoho hołuba nie najty iszczy, a za to, że i dam tako ja w swoim życiu nie mam. Poczułem lekkie tremtinia jej ruky, ta doraz ona zwłóczno się roześmijała.
0: Oczywydni nie znate, rekła.
1: Oczywydni? Czom ona mała nie incze, a to słowo wyreczy? Sztoże oczywydni, odkale oczywydni.
0: I zdaje się, nie budete w życiu znaty,
1: prodążała ona,
0: bo damy już ze zwizdamy nebe si dujut, tołdy i od zwizd ne dowidate się.
1: Tak, szmrgnuło mi w myśli.
2: Nie predpowiadajte już tak nemiłosierdni,
1: wypowił jem,
2: bo mi już roztliwat żełania, żeby jawił się taki hołub. Prywytałbym ho zo sercią.
0: A kiedyby zamiast hołuba posłannycią była dama?
1: Nie rozumił jem jej. Tołdy, chwariu, kto znajec, ne prywytał bym serdeczniejsze samu posłanniciu nycz list.
0: Nie żartujte, w tej chwili ja peremijam się w hołuba. Ad de listyk do was.
1: Zaprawdy podała mi za horseta list. Zaczudowany pizrył jem na niu. Śmijała się. Byle my w tej chwili już na zahorodzi. Olha uwilnyła się od moho ramene i perchła na klebaniju. Rozłomył jem kopertu. Pismo, żinocze, tremtia czaruka. Czytam.
0: Spełnijte moją prośbę. Ne prynymajte do piłnoczy od waszego przyjatela Ilyi niejakich propozycji. Lem do piłnoczy. Dajmy na to, przyjmete ich po piłnoczy. Faustyna.
1: Nie znał jem, jak rozumity tot list, peredany mi od Faustyny Olhom. Jednako postanowił jem spełnyty, wypowiedzenu w nym wolu. Nadyszał weczer. Poidat narodne predania, juryju praznyk z łatyma kluczamy, otwerat zemlu i kładę rosu na szeroku ruś i naszytok świt.
2: tym, żej sud prazdnyczny dny dla karpackich duszeczok i serdec. Na prazdnycznych schodynach złatyma kluczamy otwierają się kochajucze sercia, otwiera się nowy weśniany świt. Tu, pod bujną rosą, pohladił dziwoczych znewalujących oczy, budiać się pierwszy zarodk neokrysłenego mużeskoho rozchołublinia, a występują w północy rozwitia pierwszy wity żeńskoj samolubnosty, żeńskoj docna prekonliwoj w sobie pustoty, kotra pit nijakim nebom nijak nie daje się wykorenyty. Kiedy dama zalublena w swoich oczach, koli je sama, zachopluje się, nie ma wzerkali, to gdy na sali ona rozpłameniat żażdą, żeby w tych oczach, jak w rusałczynych objatiach, mylili od zakochania serca obożuwateliu. Dama je tą hołbycią, że bezperestanni wtikat pred ochniową striłą idola prowna i nikoli nie zatrymuje się w leti. Tak i dama wiczni stremyt owładity serciamy, a owładiwszy zaz zaczynat nowu igru. Dumajuczy o listi Faustyny wstupił jem po pierwszym tance na salu. Na biczni kozetci siedła Faustyna z jakąsą drugą damą, a przy niej Ilija. Widził jem, jak Ilija rozprawlał swoim żywym sposobom, na co jednako Faustyna odpowiadała niedbaczo, pił słowo, zataplajuczy zir w neokryslenist i po lebedynomu trymajuczy swoju bił szyju i prekrasną twar. Reczy by nimej, hołotnej mauzolej, a jednako jakże wielkie mysły nasuwat tot mauzolej. Wernujem się do mużeskoj izby. Kirył sidył z protiach nenyma nohamy przy stoli. Jedną ruku zaszmarył za porucza kresła, a w druhi nezohneni do łoni trymał medże palciamy cygaro. W kubach dymu wyglądał jak astronom w obułakach. Siłem przy tym stoli. Szto tam? Żwidał, chlipnuwszy swoima nosowyma kryłamy, jak sportsmen, kotry sztosy witryt. Jak szto? Wariu. A Ilija? Nie rozumiju tia. Kirył założył i drugą ruku za porucza kresła i spustywszy hołowu, rozdziawywszy gambą, śmiał się do rozpuku. Na to nadyszał Ilija i też sił przy naszym stoli. Dobry, że nachodzę was razem, zaczął łamlujuczym się hołosom. Akurat nich chcę wam mi zamir przedstawyty, na kotryj, jak dumam, cia schody te. Pozwól, odozwał jem się, i wybacz, ale seret takoho praznycznego szalinstwa poszto nam zapuszczaty się w jakysy propozycji, prekonania. To nie lecuje z nastrojom rozbrykanoj noczy. Wymianę zrozumili. Tu nie idę o dajaku debatu. Nie dumajte, że to jakysa spirna kwestia potrybująca naukowej dyskusji. Tu oż to syńczy się rozchodyt. Otże... A choćby i tak, widzisz, akurat nie mamy my zamiar z Kiryłom na dobre zaczaty akademiczną debatu. A ty hejby na dokir sponadył się za kosyma zamiramy. Odłoż, dajmy na to do zarane, a bodaj do piłnoczy. Dumam, nie jest to czekaty do piłnoczy.
1: powiem wszystko jedno teraz. Ani nie słucham. Zatykam ucha i odchodzę. Czom to? Ilija wyłupił na mnie oczy. Artemon, ja tia nie rozumiju. Zdwychnął jem ramenami. Zważywszy, odozwał się teper Kirył, dwychnuwszy się i przybrawszy oratorski żest. Szto czas cinny, że nicz już wysoko, a Szafner, komersowy i daleko, wszystko to, zważywszy dumam, że trzeba należni pocztyty, nyniszniu nicz bodaj jednym oficyjnym salamandrom. A dalsze, zważywszy, że to życia człowiecze nie powinno jak orlacze gnizdo przyczypyty się do skał, ale jak meba, miachko płynuty z falamy, dumam, że salamandra na prokwytania szczawlierskoj swobody godny my dostojni wypyty. No, takie ze wszystkima subtelnościami wychołoszone słowo Kiryła posypali się popry nas hołosne opleski, za kotryma nas tupyli nenahanny czerknienia naszych salamandrowych pohariów. Tu wzrilimy przed sobą Faustynu i jej przyjatelku. Faustyna prosiła Iliju do tiłkoszto prychranochotancia. Teraz na jej ustach igrał lubowno szelmiuski uśmiech, a taki już aż hordyj w pewnosty swojej, że mimowilni przychodyła ochota pokoryty, złomyty ho. Taż to, nycz sące zejdę, rosa oczy wyist. Nycz wozmierz się podla wojackich manewriu pokoriuwaty, a już jest sam. Neboraków okowach. Na Hneska to już wszystko. Na następny odtynok zapraszam już zaran, proto, że będę taka mała wymina, jak to czasom witirk się traflat, w miejsce to nastci będę właśnie odtynok karpackich noweli, noweli nepokorenej. Ja już jem Hneska bars zainteresowana tym, czom Faustyna mała taką czudaczną prośbę do naszego heroja, kiedy chcecie się doznaty, co z toho wyniknuło w uczte swoje radio zaran ohodyni semi i weczerom. A Hneska to już wszystko. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

0: Jest середа, 15 липня-юлія 2026 року. А на новини Радіо Лем ФМ просить Олена Стефановська. Минулий вікенд в Малом Липнику пройшла 15-та русинська ватра. Тридньова подія з музичними виступами, варштатами і іншими. У її особливості оповідає головний організатор Петро Штефаняк.
1: No je to 15. ročník a je pravdou, že každý rík rosneme na počti programov, na súprovodných programoch, areál šasvekšat a takisto i počet účinkujúcich i tých, ktorí tu prídu jak navštevníci. Už teper známe, že to bude o rík nové. Bude zase rozšírený areál, absolútno nové domky, ale toto nepovieme dopredu, že by mali všetky ľudia, ktorí tu prídu z prekvapenia, jak vyjde vonka plagát z festivalu. No ale dúfam, že za 15 rokov neboli dva jednaké ročníky, nielen tým, že sú inakšie účinkujúce grupy a to, ale každý rík je dašto nové, lepšie, väčšie. Takže je to toto naša dráha, že chceme čas väčšovať a byť fajný rusínsky festival.
0: Малий Липник – то русинське село, яке знаходиться над Попрадом, а через ріку сусідує з Лемківськом Андріївком. З кожним роком на ватру приходить щораз викше число лемків.
2: Приїхав їм, бо мав їм по просто таку нагоду, щоб...
0: Посідує Алекс Мадзелян з Кракова.
2: Щоб пізнав їм люди з молодих русинів. То є така організація русинська на Словакії. No i chciałem przyjechać posmotyć na to tu rusyńską watrę w Małym Lipniku. Jak to tu zaraz czuję bardzo dobre opinii od Lemki z Polski, kiedy tu przyjeżdżają.
1: Przychodzają i Lemki. Każdy rok więcej a więcej. Aktualno tym, że tu mamy u was powiedzieć, że kładku to most, cyklomost do Polska. Przychodzają także, że ubitują na polskiej stronie. A tu przyjdą, pisze do areału watrę. I tego roku tak są ubitowane. Tak, ktoré prichádzajú daltami, tak, ktoré tu spiať v šatru. Takže my sme radi, že to nie je festival pre Rusinov len Slovenska, ale chodia tu i z Lemkovina. A máme tu i Rusinov z Čech i z ďalšieho Dečia. Takže je to už medzinárodný rusinský festival.
0: Vyšidúval Petro Štefaniak. Vatra v Malom Lipniku to nelen koncert, vstup ansambliu i bohatý artistický program, ktorý pritíha na rusinské pole toľko hostí. Тоді жива традиція язок і віра, котра тута подія од років плекат. О том же русинський язок не є стилем домашнім, цистенічним язиком, але і літургічним, оповідає отець Мілан Ясик, председа общества Святого Йоанна Крестителя, організації, котра занимається перекладами літургічних текстів на русинський язок.
3: Маме ту публікації, котру даваме грати, щоб тото старшися novink, časopis a aj kalendári rozlišli a ľudia najčítajú. A máme ich znovšie, tak samo jak i Sviaté písmo najnovšie, čo je i molitveny, gradujte sa v hospodí. Aj znajú, čo to je občest, znajú, čo to sú preklady, znajú toto všetko riči s tým zviazané, tak to prijímajú a už čekajú, čo bude ďalšie odrukované. A to prvý raz sú nejaké parochy, čo si neznajú ani, že kalendár Artos, kalendár, alebo nejaká knižočka rusínska vyšla, a ne to ešte Sviaté písmo. Veľa záleží aj na Sieštinikovi, keď raz nespomňané, to človek môže len, keď u rady učuje, alebo takde, jak na dajaké akciách, keď takde príde, a keď to vôbec zainteresuje.
0: Už zaran o 18. hodini v galerii Bilanka 73 odpúdajšia vernisaž vostavo pracovní ikon Mandelion. Na vostavi budú prezentované ikono autorstva Lidei Trochanovskoj-Pelak, Anno Trochanovskoj i Miroslava Trochanovskoho. Pracovňa Mandelion die od ponad 25 rokov i tvoriť ikono, ktoré naviazujú do tradícii karpackého ikonopisu. Polichromii ikonopisci z pracowni Mandelion znajdują się meczeńczyma w cyrkwi w Humennom, Brzozi, Lublini, a w chramie w Komańczu ikonostas. W ostału będzie już obzraty miesiąc, do 14 sierpnia augusta.
4: To były nowiny Radia LMFM.

0: Galdem FM.
1: Jest середа, 15 липня юлия 2026 року. А на новини ради Галдем FM просить Олена Стефановська. В минулий вікенд в Малому Липнику пройшла 15-та русинська ватра. Тридньова подія з музичними виступами, варштатами і іншими. У її особливості оповідає головний організатор Петро Штефаняк.
2: No je to 15. ročník a je pravdou, že každý rok rosneme na počti programov, na súprovodných programoch, areál sa zväčšia a takisto i počet účinkujúcich i tých, ktorí tu prídu jak navštevníci. Už teper známe, že to bude o rok nové, bude zás rozšerený areál, absolútno nové domky, ale toto nepovieme dopredu, že by mali všetky ľudia, ktorí tu prídu z prekvapenia, jak vyjde vonka plagát z festivalu. No ale dúfam, že za 15 rokov neboli dva jednaké ročníky, nielen tým, že sú inakšie účinkujúce grupy a to, ale každý rok je dašto nové, lepšie, väčšie. Takže je to toto naša dráha, že chceme sa zväčšovať, aby tý fajný rusínsky festival.
1: Malý Lipník to rusínske selo, jaké nachodíčia nad Popradom a čerez ríku susiduje s Lemkivskom Andrejivkom. S každým rokom na vetru prichodí čtyraz väčšie čosmo Lemkiv.
3: A prijechałem, bo miałem po prostu taką nahodu, żeby...
1: Posiduje Aleks Madzelan z Krakowa.
3: Że poznałem ludy z Młodych Rusyni. To jest taka organizacja rusyńska na Słowakii. No i chciałem przyjechać posmotryć na to tu rusyńsku watru w Małym Lipniku. Jak to tu zaraz czułem bardzo dobre opinii od Lemki z Polski, które tu przyjeżdżają.
2: Przychodzają i Lemki. Każdy rok więcej a więcej. Aktualno tym, że tu mamy u vás povieste, že kladku, to most, cyklomost do Poľska, prichádzajú tak, že sa ubytujú na poľskej strane a tu prídu píše do areálu Vatr. I toho roku tak sú ubytované. Takotre prichádzajú daltami, takotre tu spiať v šatru. Takže my sme radi, že to nie je festival pre Rusiniu len Slovenska, ale chodia tu i z Lemkovina a máme tu i Rusiniov z Čech i z ďalšieho Deča. Takže je to už medzinárodný rusinský festival.
1: Vyšidúval Petro Štefaniak. Ватра в Малом Липнику – то не лим концерт, виступ ансамблів і богатий артистичний програм, котрий притягає на русинське поле товпу гостей. Тоді жива традиція язок і віра, котра тота подія од років плекат. О том же русинський язок не є стилем домашнім, це сценічним язиком, але і літургічним, оповідає отець Мілан Ясик, председа общества Святого Йоанна Крестителя. Organizacji, która zajmuje się przekładami liturgicznych tekstów na rusyński język.
4: Mamy tu publikacje, które dawamy gratis, żeby toto starszy się nowink czasopisa i kalendarii rozeszli, a ludzie najczytają. A mamy i znowsze, tak samo jak i Święte Pismo najnowsze, co jest i molitwenik, radujcie się w Gospodzie. A i znają, co to jest obszerstwo, znają, co to są przeklady, znają, co to wszystko rzeczy z tym związane. Tak to przyjmują, a już czekają, co będzie dalsze wydrukowane. A kto pierwszy raz jako parochii, co się nie znał, ani że kalendarz Artos, kalendarz, albo da jaka kniżoczka rusyńska wyszła, a nie to jeszcze Święte Pismo. Wielu zależy, a i na Sieścinikowi, kiedy raz nie wspomniane, to człowiek może lemki do rady uczuje, albo da jak na jak akcjach, kiedy gdzie przyjdzie, a kiedy to w ogóle zainteresuje.
1: Уж заран о 18-й годині в галереї Біланка 73 відбудеться вернісаж вистави «Працовні ікон Мандельйон». На виставі будуть презентувані ікони авторства Лідеї Трохановської-Пелак, Анни Трохановської і Мирослава Трохановського. Працовня Мандельйон діє від понад 25 років і творить ікони, котрі нав'язують до традиції карпатського іконопису. Поліхромії іконописців з працівні Мандельйон знаходяться між іншими в церкві в Гуменно, Бжожі, Люблині, а в храмі в Команчо – іконостас. У виставу будемо ж обзирати місяць – до 14 серпня августа.
0: То були новини Радія Лем ФМ.

stóp moich, kraina dostatków i krasy, nad głową niebo jasne, tłok piękne lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolicy? Dalekie i niestety jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięczniej twoje szumiące lasy niż słoiki Bajdaru, Saltiry dziewicy. I weselsze teptałem twoje trzęsawice niż rubinowe morwy, złote ananasy.

tak daleki, tak różna wagi nie pamięta. Dlaczegoż roztargniony wdycham bez ustanku do tej, którą kochałem dni moich poranków. Ona w grubej dziedzinie, która mi odjęta, gdzie jej wszystko wiernym powiada kochanku, lepcząc świeże myślady, czyż o niej pamiętam.

0: Lem FM.
1: Lem po naszomu. Lem FM. Zapraszamy.
0: Chodź słuchaty Lem FM. Mela Pelechacz.
1: Mirko Pelechacz.

Radio LEM FM. Słuchasz dzięki wsparciu powiatu polkowickiego. Razem tworzymy przestrzeń pełną głosu i emocji.

Sto szyst i wszystko leci, sto try i osem polko leci, lemkiuski hołos w twojej chorze. Lem FM.

106 i 6 gorleci, 103 i 8 polkołyci, lem kiuski hołos w twoich chorze. Lem FM.

i gniew, gdy wspominam śmiech, co niósł nocami się jak zbyt głośna muzyka, jak miłość i grzech. Kiedy wciąż wierzysz w nie, zamykaj oczy.

prawdę. Aż urwie świt nas, każda z gwiazd zgaśnie. W dłoniach rwę świat nasz, tak bez pamięci. Za wszystko, co ból wziął,

Pisania i orania. Kiedym jeszcze orał, niestety mia było być poetą. Kiedym już w ludy poetą, niestety mia na to, bo orię.